te se devetoj tribini Darko Lukić, klarinetist Ivan Andrijević i pijanist Tomislav Damjanović izveli su veliki koncertantni duo opus 48 Karla Marije von Webera sa stavcima Allegro con fuoco, Andante con moto i Rondo Allegro.